Living Legends klasacja. Spod krebaty, obše na Hanskovo. Oddel. Sport, oddych i turizm. Ubodi se i za turistički informacijski centar. Dite na Hanskovo. Pak lipso snimka s mene.